0: Zapraszamy Was wszystkich do Bad Zulce. Już za 2 tygodnie, w piątek, 10 lipca, zaczyna się festiwal Roxa. Bardzo mi się spodobało to miasteczko. Mieszkałam wtedy w Starym Młynie. Biegałam codziennie o poranku wzdłuż małej rzeczki i myślę sobie, ale tu fajnie.
1: Cały festiwal jest organizowany przez ludzi z Bad Zulce oraz najbliższych okolic. Angażują się w swoim wolnym czasie i to są wspaniali ludzie.
0: 10 lat temu spotkało się parę osób, twierdzili, hej, my nie mamy żadnej kultury, zróbmy sobie więc tą kulturę sami. 3-dniowy festiwal.
1: Edyta stała się twarzą festiwalu.
0: Byłam menadżerką tego festiwalu, bo zajmowałam się każdą jedną małą pierdołą. Zdarzyło mi się nawet sprzątać w toalecie.
1: Przez to, że jesteśmy z Polski, oni nie do końca potrafili nas jakby skategoryzować, czy my jesteśmy swoi, czy obcy.
0: Potrafiliśmy poprowadzić tą społeczność lokalną do tego, hej, słuchajcie, macie tyle zasobów, zróbmy coś razem.
2: Kosmo po polsku.
3: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie.
4: Przy mikrofonie Maciej Wiśniewski. Dzisiaj w bardzo dobrym i miłym towarzystwie moi goście są znani, nie tylko mnie. Są bardzo twórczy, bardzo kreatywni, byli już u nas, więc może wy ich także znacie, bo ciągle mają interesujące pomysły i robią coś ciekawego, ale dzisiaj w nowej, no w cudzysłowie nowej, ale na pewno nie do końca znanej jeszcze roli. Edyta Rogowska-Żak i Michał Żak, witam was serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Ale szczegóły po piosence.

0: Jak jest czerwiec, to musi być Duksius. Jak jest Duksius, to musi być czerwiec, wiadomo. Duksius u nas w studio w osobie Edyty. Duksius to twoje, no nazwijmy to w cudzysłowie, alter ego, z którego jesteś chyba najbardziej znana, ale jesteś też artystką wszechstronną, bym powiedział, menadżerką kultury, pedagogzką i tak dalej. Michał, fotograf, reżyser, artysta wizualny, także artysta wielowymiarowy, prywatnie małżonek. Ale dzisiaj, jak wspomniałem, jesteście trochę w innej niż dotychczas roli, jako organizator festiwalu. Od 3 lat współpracujecie z festiwalem Roxa, który współtworzycie. On się odbywa w miejscowości Bad Zülce w Mecklenburgii. I powiedzcie, czym właściwie jest Roxa i co wyróżnia ten festiwal spośród innych tego typu imprez?
1: Moim zdaniem Roxa wyróżnia się tym, że jest w centrum miasta. Rzadko się zdarza, żeby festiwal taki wielowymiarowy jak Roxa miał swoje miejsce w centrum miasta. Najczęściej to jest gdzieś na jakimś polu, gdzieś daleko, żeby nie było głośno, żeby nie przeszkadzać mieszkańcom i mieszkankom. A tutaj jest przepiękna, mogłabym powiedzieć, łąka zaraz obok starego kościoła i na tej przestrzeni zieleni odbywa się festiwal i wszystkim to pasuje.
0: I co tam na tym festiwalu jest? Muzyka to na pewno, ale również...
2: Jest też kultura wszelkiej maści. Cały festiwal jest organizowany przez ludzi z Bad Zülce oraz najbliższych okolic. Angażują się w swoim wolnym czasie i to są wspaniali ludzie w każdym wieku, młodzi, starsi. I każdy praktycznie, co może i potrafi, wkłada w organizację tego festiwalu. Oprócz tego jest bardzo dużo teatru, sztuki ulicznej, małych koncertów, chór, który Edyta od 2 lat prowadzi.
0: No dobrze, a skąd wy tam się wzięliście w tym towarzystwie?
1: Trochę przez przypadek, trochę przez pracę. Ja rok przed wybuchem pandemii dostałam zaproszenie, żeby współtworzyć projekt dziecięco-młodzieżowy jako referentka. Prowadziłam warsztaty muzyczne, ruchowe, wokalne. I to właśnie było w Bad Zülce. I bardzo mi się spodobało to miasteczko. Mieszkałam wtedy w Starym Młynie. Biegałam codziennie o poranku wzdłuż małej rzeczki i myślę sobie, ale tu fajnie. Później wybuchła pandemia, już nie było tak fajnie. I po pewnym czasie znowu dostałam tam zaproszenie do tego samego miejsca. I wtedy miałam okazję poznać osobę, która jest organizatorem wszystkich rzeczy kulturowo-muzyczno-artystycznych w tym miasteczku, Uwe Bobsin. I tak się jakoś zaczęło, że opowiedziałam o zespole, dostałam zaproszenie, żeby zagrać koncert w miejscu, w którym wszystko się tak na dobrą sprawę muzycznie w tym miasteczku zaczęło, czyli w kawiarni Wunderbar. Bo 10 lat temu spotkało się parę osób, między innymi Uwe Bobsin i właściciel tej kawiarni stwierdzili, hej, ho, my nie mamy żadnej kultury, zróbmy sobie więc tą kulturę sami. I zaczęli organizować najpierw koncerty dla niewielkiej grupy ludzi, po czym te koncerty zaczęły się oczywiście rozrastać. Coraz więcej osób przyjeżdżało to z Rostocku, to z Greifswaldu, Stralsundu i okazało się, że takie koncerty są im bardzo potrzebne. W tym międzyczasie okazało się, że skoro mamy takie wielkie powodzenie i tacy jesteśmy popularni, to czemu nie zorganizujemy jeden dzień koncertów, cały dzień dla muzyki? No i ktoś tam z Vereinu powiedział, tak, zrobimy jeden dzień, to zróbmy już od razu cały weekend. 3-dniowy festiwal. I tak to się zaczęło. I to już trwa 10 lat. Ta ich przygoda, nasza przygoda, to będzie 4. rok, kiedy współtworzymy ten festiwal z nimi.
0: A współtworzycie w jaki sposób? Bo to ciężko opisać chyba jednym słowem. Tych funkcji jest wzajemnie przeplatające się chyba dużo, prawda?
2: Tak, ja z tytułu mojego wykonywanego zawodu już od wielu lat zajmuję się przede wszystkim reklamą wizualną tego festiwalu, oboje robimy w promocji tego festiwalu, bo żeby zorganizować nawet taki mały festiwal w takiej małej miejscowości w Niemczech Wschodnich, potrzeba bardzo dużo pracy, bardzo dużo ludzi, sponsorów, ludzi chętnych do tego, żeby przyjechali po prostu do nieznanego miasteczka, tym bardziej, że festiwali jest całkiem sporo w Niemczech i w całej Europie. Ale Edyta stała się też twarzą festiwalu.
1: Trochę taki tak zwany all around, bym powiedziała, bo zdarzyło mi się nawet sprzątać w toalecie podczas tego festiwalu, więc tak na dobrą sprawę jesteśmy odpowiedzialni za wszystko od reklamy, ale okazało się, że również jesteśmy w stanie pomóc im zbudować strukturę. Ja przez 2 lata byłam menadżerką tego festiwalu, bo zajmowałam się każdą jedną małą pierdołą związaną z komunikacją, z artystami, z managementem, z artystami, którzy biorą udział w tak zwanym KSE, czyli Kleinstadt Erwachen, który jest imprezą towarzyszącą festiwalowi. Ona jest za darmo dla wszystkich, nie ma na nią biletów i odbywa się w całym mieście w sobotę w ciągu dnia. Także bardzo wiele różnorodnych, że tak powiem, zawodów złączyliśmy w jedno i któregoś dnia kiedyś ktoś nazwał to chyba nawet na papierze i nazywało się to Transformational Agents.
2: Transformacją z Argentinem i rzeczywiście do takiej transformacji tego festiwalu i tego małego miasteczka doszło.
0: Ożyło.
2: Ożyło, ja tak. Myślę, ożyło. Jednym z takich ciekawszych pomysłów około festiwalowych było to, że kiedyś naszemu właśnie menadżerowi Uwe podrzuciliśmy pomysł: słuchaj, tutaj co drugi dom, budynek w Badzulce stoi pusty, zróbmy galerię tutaj. Świetny pomysł, powiedział, i dwa miesiące później w opuszczonym miejscu, w którym kiedyś była drogeria, stałem się galerystą po raz pierwszy w życiu. I ta galeria...
1: W której wisiały twoje prace.
2: W której wisiały moje prace i nie tylko. Pełni centralną funkcję w Badzulce spotkań wszystkich mieszkańców. Jest wieczór, gdy seniorki grają w brydża, w skata. Są śniadania, brunchy otwarte dla każdego.
1: Spotkanie dzieci młodzieży.
2: Spotkanie dzieci młodzieży, tam się odbywają warsztaty, więc to jest absolutnie coś, co uważam za wspaniały sukces.
0: I wy daliście coś tej miejscowości i ta miejscowość daje coś wam.
1: Absolutnie. Mieliśmy okazję sprawdzić się w bardzo wielu rolach. Po pierwsze, po drugie, z Michała komunikacja społeczna plus filozofia, którą studiował, i moja socjologia, łącznie z naszymi działaniami artystycznymi i z naszą praktyką artystyczną, każdy osobno i wspólnie. I te nasze ogromne doświadczenie, które mamy w pracy z młodzieżą, z dziećmi, z dorosłymi, z seniorami, te wszystkie elementy składają się na tą jedną całość, że my naprawdę dobrze potrafiliśmy poprowadzić tą społeczność lokalną do tego: hej, słuchajcie, macie tyle zasobów, macie tutaj tyle opuszczonych miejsc, macie tutaj tak dużo rzeczy w piwnicy, macie tutaj tak piękne miejsce i piękny ogród, macie to, macie tamto, ty umiesz to, a ty umiesz to. Zróbmy coś razem, bo w takich małych miasteczkach nie tylko wydaje mi się, że to jest ewenement w Niemczech czy wschodnich Niemiec, wydaje mi się, że to jest taki ludzki aspekt, że zastygamy trochę. Jak nie ma nikogo, kto powie hej ho, let's go, to nie chce nam się, bo jest Netflix, bo jest ławeczka, na której można sobie usiąść, napić się winka i pogadać, ale tylko z jedną sąsiadką, bo czuję się z tą sąsiadką bezpiecznie i nie wychodzę z mojej strefy komfortu i nie pytam się innych ludzi wokół mnie, co tam u was słychać, bo boję się odpowiedzi, bądź boję się, że się mnie zapytają i nie mam co odpowiedzieć, nie mam co powiedzieć, bo się w moim miasteczku nic nie dzieje. I wolę siedzieć i mówić, ach, nikt nic nie robi, i trochę ponarzekać, aniżeli samemu wziąć się za po prostu szczotkę i tą szczotką przesunąć trochę śmieci na bok i powiedzieć, hej, tu jest miejsce i możemy tu postawić krzesła, możemy się spotkać i coś zrobić.
0: Wiesz co, tylko że z takich społecznych frustracji rodzą się potem takie klimaty, które doprowadzają skrajnie prawicowe partie jak AfD do takich wyników, które mamy teraz. I Mecklenburgia no jest jednym pod tym względem z przodujących, że tak powiem, landów. Ten kontakt macie też z tymi ludźmi?
2: Mamy, ale wydaje mi się, tak czujemy, że przez to, że jesteśmy z Polski, jesteśmy oboje z kraju, który też był w tym przecież wschodnim bloku, udało nam się z tymi ludźmi ze wschodnich Niemiec, byłych wschodnich Niemiec, zdziałać więcej. Oni podchodzili do nas na początku trochę sceptycznie, ale nie do końca potrafili nas jakby skategoryzować, czy my jesteśmy swoi, czy obcy. Byliśmy hybrydą i do tego jeszcze artystami, dlatego myślę, że otworzyli swoje serca szybciej. Byli też gotowi zaangażować się bardziej w te działania, które wychodziły od nas. I uważam, że Badzulce latem podczas festiwalu i kiedy świeci słońce jest piękne. Zimą jest troszeczkę inaczej.
1: Ale były też sytuacje, w których musieliśmy w jakiś sposób bronić swojej godności. Takich sytuacji nie było dużo. Jedna była taka trochę dosyć już na granicy. To była sytuacja, w której ktoś nieodpowiedni na nieodpowiednim miejscu nieodpowiednio się wypowiedział, krytykując nasze działanie, myśląc, że to wszystko jakby przez nas, dzięki nam, i to właśnie bardzo szło w tą stronę. My jesteśmy po innej stronie niż wy. Nam się nie podoba takie otwieranie. Nam się nie podoba, że taka jest nowa, inna muzyka. Nam się nie podoba, że przyjeżdżają inni ludzie, którzy nie pasują do tego, co mieliśmy kiedyś. Ale my jesteśmy osobami, które od razu mówią wprost i otwarcie, zróbmy z tym coś. Albo ktoś z nimi gada, albo ktoś to załatwia i macie nas bronić, a nie siedzieć i nic nie mówić. I muszę powiedzieć, że...
0: Ktoś coś zrobił?
1: Tak. Zaskoczyliśmy się bardzo, bardzo pozytywnie. Nagle w pewnym momencie poczułam, że okej, to trzeba o tym mówić wprost. I musimy o tym rozmawiać przy jednym stole i mówić o rzeczach, a nie milczeć i tylko jakby trzymać w sobie wewnątrz ten konflikt i z nikim tym konfliktem się nie dzielić. Ja wtedy też zrozumiałam, że tutaj w Niemczech w ogóle jest trochę taki mental, że ludzie niechętnie mówią o tym, że coś im się takiego przytrafiło, bo myślą, że może sami popełnią zaraz jakiś polityczny błąd i będą niepoprawni. Po prostu boją się mówić wprost. Teraz zacytuję polskiego autora muzycznego. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? I zawsze wychodzę z takiego punktu widzenia i muszę powiedzieć, że wiele razy już mi się udało doprowadzić osoby, które normalnie by tak w takiej sytuacji konfrontacji nie miały możliwości, żeby się wypowiedzieć, zbudowaliśmy im trochę taki safe space i oni zaczęli na ten temat rozmawiać między sobą. I to był dla mnie sukces.
0: Edyto, wróćmy do spraw artystycznych. Ty występujesz teraz
1: w tym roku.
0: Z Duxius. No właśnie, to dla ciebie to większe wyzwanie, ta rola wykonawczyni czy organizatorki jednak?
1: Trochę nie wiem, jak to zrobić na scenie, ponieważ jestem moderatorką na scenie i moderuję artystów, więc nie wiem, czy mam wejść powiedzieć, a teraz ja. Więc jeszcze muszę tutaj trochę tak pomyśleć sobie, jakby to rozegrać tak, żeby to było zabawne i żeby to było smaczne i żeby ludziom się to podobało. Oprócz tego też, taka też jest moja artystyczna wizja na ten koncert, że nie będę tylko i wyłącznie sama ja z moim zespołem, ale również ten właśnie wspomniany przez Michała wcześniej chór, który, uwaga, nazwałam Lebenshaltungskostenindex-Chor.
2: Brawo.
1: W końcu się nauczyłam to tak ładnie wypowiadać, że mi się nic tutaj nie plącze. To są osoby, które lubią śpiewać, osoby, które są czynne jako chórzyści i chórzystki w innych chórach w regionie, ale to jest taki po prostu nasz, takie z przymrużeniem oka, puszczamy do siebie oczko i mówimy, no my też tutaj coś tam sobie śpiewamy, więc jedną piosenkę będziemy robić cover Niny Hagen, a drugi utwór śpiewają mój i dlatego też dosyć dużo z tego tytułu mam koordynacji.
0: A co w ogóle słychać u ciebie muzycznie, Edyto? No bo rok temu pojawił się Czerwiec, który jest ciągle aktualny, nawet bardziej niż przed rokiem chyba, ze względu na tekst. No ale od tamtego czasu zamilkłaś w sensie nowości.
1: Zamilkłam w sensie nowości, bo musiałam zbudować struktury. Zamilkłam, bo byłam bardzo, bardzo zajęta szukaniem odpowiedniej osoby producenckiej do nowego albumu. Byłam zajęta szukaniem odpowiedniego wydawcy, którego znalazłam i mogę się tym też już powoli zacząć chwalić. Byłam zajęta budowaniem nowej tożsamości artystycznej, bo nikomu jeszcze tego nie mówiłam, ale zaczynam nowy projekt również, bo oprócz formacji Duxius pojawi się również niedługo Didi Fortuna i to jest moje kolejne alter ego, prawdziwe alter ego. Tam to dopiero będzie zabawa. I po prostu musiałam zbudować to wszystko. Wrzesień to jest ten miesiąc, w którym zaczynam mówić. We wszystkich językach.
0: Już trochę powiedziałaś. Michale, teraz twój ruch, że tak zacytuję popularną piosenkę. Co u ciebie artystycznie słychać poza festiwalem Roxa?
2: U mnie też się będzie działo, już się zaczęło dziać. Mam jedno nowe działanie, to jest spotkanie meetup, tak zwany dla artystów i wszystkich, którzy interesują się sztuką cyfrową, analogową, wszelaką. I to są miesięczne spotkania, na które zapraszam trójkę osób, które opowiadają o swoim życiu i o tym, jak się stali artystami, artystkami i dlaczego lubią tworzyć. Zacząłem 16 miesięcy temu trochę jako dowcip, a po 16 miesiącach jestem w trakcie szukania nowego pomieszczenia, które pomieści co najmniej 50 osób, bo uwielbiam być gospodarzem. Oprócz tego piszę scenariusz mojego pierwszego krótkiego filmu. To będzie historia młodego człowieka w Berlinie, a wszystko będzie w klimacie, w oparach Barei i może Felliniego, czyli będzie po prostu dowcip za dowcipem.
0: Ale połączenie fajne. Słuchajcie, festiwal Roxa już niebawem. Powiedzcie dokładnie co, gdzie, kiedy, no i kto?
1: Zapraszamy was wszystkich do Bad Zulce. Nie Bad Zulca w Thüringen, tylko do Bad Zulce w Mecklenburg-Vorpommern. Już za 2 tygodnie, w piątek, 10 lipca, zaczyna się festiwal i trwa do niedzieli. artystów jest bardzo wielu, od zespołu bardzo popularnego w kręgach polsko-niemieckich Duxius. Po fantastyczną artystkę Wyka z Ukrainy, po Frau Paul, trójkę niesamowicie punkowych kobiet z Hamburga, po Rami Hatab, Ella Stern, Mark Storys, The Voice of Crocus. Więc będzie bardzo dużo różnorodnych gatunków muzycznych, które będą się ze sobą łączyć. Kończymy festiwal z mocnym tanecznym przytupem. Lata 60., 70. będą coverowane przez super formacje z regionu, więc na pewno będzie dużo tańczenia i dużo śpiewania. Ja czekam na Led Zeppelin.
2: A to wszystko właśnie w małym miasteczku Bad Zulce, który jest miasteczkiem zdrojowym o wspaniałym powietrzu i naturze. I uwaga, nasz festiwal jest stworzony również dla rodzin z dziećmi, dlatego możecie przyjechać do Bad Zulce, rozbić namiot, przyjechać z przyczepą kempingową i zostawić wasze pociechy pod opieką profesjonalnych pedagogów, którzy zaopiekują się dzieciakami w czasie, kiedy wy będziecie po prostu pod sceną krzyczeć.
0: Zaciekawił mnie ten Led Zeppelin, szczerze mówiąc. W związku z tym, gdybyście mogli na scenę zaprosić dowolnego artystę, już tam bez ograniczeń finansowych, kto by to był?
2: Ja i zupełnie poważnie zaprosiłbym Roberto Blanco. Chciałbym bardzo usłyszeć jego utwór Samba si, Arbeit no.
1: A ja prawdopodobnie zaprosiłabym... Chyba zaprosiłabym jednak Pearl Jam i chciałabym zaśpiewać w duecie z Eddiem Vederem.
0: Może się kiedyś spełnią te marzenia. Na koniec słuchamy Duxius jednak.
1: Oczywiście.
0: Który?
1: Ja myślę, że powinniśmy posłuchać piosenki Don't Look z Konradem Słoką, bo ostatnio miałam okazję pierwszy raz zaśpiewać ten utwór z nim na żywo w Szczecinie na moim koncercie. I po prostu zakochałam się w tej piosence. Co prawda to jest zupełnie inny gatunek, który teraz będę tworzyć. Jest zupełnie inna ścieżka niż Czerwiec, ale ten utwór jest tak piękny, że musimy go teraz posłuchać.
0: Posłuchamy już za chwilę. Ja wam życzę, żeby te marzenia koncertowe i nie tylko, i wszystkie artystyczne zamierzenia się spełniły. Duxius na scenie festiwalu Roxa w Bad Zulce, przypomnę, 10 lipca. No 24 godziny na dobę dostępne jest dla was Kosmo po polsku w podcastach. Poszukajcie nas, najlepiej zaabonujcie kanał Kosmo po polsku w swojej ulubionej aplikacji w serwisach streamingowych albo w ARD Sounds. Odwiedźcie stronę kosmopopolsku.de i tam również możecie nas spotkać i posłuchać. Polecamy się, a dzisiaj już żegnają się
1: Edyta Rogowska-Żak,
2: Michał Żak
0: i Maciej Wiśniewski. Pa, pa.
2: Pa, pa. Pa.